amo panomaltin, noso seki, okse amatl, iwan ahmo, omitilwia, tleika, noso innehtoli, motenewa miek weyak, xinekuitlawilis, huelis texpopoyawalistli, iwan tikawas, o huiscayotika, niman, mistlachtolcuepas, in OIM, motletlalwia, tlayekyekolis, moyeknemilistli, kiktosneki, Motekio kipia kuali chikawatika, yektli chipawatika iwan mitztextilia moweltilis. Siete kitiloyan, moyeknemilis mitzmakas, mochin tlapowalistli yeika kuali timopanoltis. Timotekitilia, senka kuali iwan tikualtimokuepas, mochan cinco. Kenin,